tak fagien za pauza z ust na tonsteinze i luczne wen mel ne mel fudzi. Ja wild sentiment gnus druwen ko temps szal de kaza an a wosko je wiżał se wens nus dus an kontrolesz dul mon wies kontakt in kun lauter profon.